jeszcze, Boba. Chcę ty jeszcze, wy, chcę lewata tu z mano. A kiedy tylko ten kargę czapę, a ci kontent, chcę, ale was rachę.